0: A do mnie znamacie też wywiezo ze serbskim programom, co was do mnie znie dżęca woczakujecie, a woczakuj, aby to wo do mnie znie zonicze. To będzie tylko rańsza redaktorka Bettina Wendero. To ma dobre ranie, Bettina.
1: Dobre ranie, a do mnie znaje. Jene jara dobre hesło runie za mnie, gdyż dziewo gminu Kruščice, a ta słysza k najwyższym komunam Horní Łužice, tak smy we wiste do mnie znie tak rec, o tym dżęca słyszycie naszych bujeszach. Potom pola damy do kamienca, tam nitko tyś Puja 2 a Cepeline Dziwaja. Tam jest i czera naju kolega Mirčin Wenk doju. A pola damy w temowym tydzieniu, kiż szak wierci so wokoło remiesła, što czyni poprawom czasnika Jakub Zimmermann. Prajewam to niszto, dżęca rano, szcze mudrisze.
0: A chceme vezo dženca tiež vosebitému národninskému džestču gratulovať. Tuto je, to zaniče tu za 1,5 hodiny. Nitko, že tu dále s hurricaneom. Hurricane nás dženca neočakuje, to môžu vám nitko hižo přeradiť. Dalšie viedruje vúľady, potom za nekotrmenčine tu zdžiuja.

0: Ciao. Na pošestřiche.
1: Srbský rozhlas. Pojezdče. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobré ráno. Gmina Kościce słucha k najwyższym komunam Horni Wużycy. To wukadza z aktualnego atlasa kryminality sakskiej policji. Janik Wucze ma nadrobnosti.
3: W przeledzie jest serbska komuna w przerysku z najniższej kwotu kryminality zapisana. Jako przyczynę mianuje policja, że jedna są pomiarne małą gminu, što je rika mniej anonimity, silna socjalna kontrola, a mały opytowarjo łatwonka. Kaj z atlasa kriminality dale ukaża, su nie skutki w Horniej Łużycy jasne wotebirali. Tak su zastojnicy 2025 niedzie 11 tysac nieskutków registrowali, što jeszcze niemale 20 tysac deliktów albo 6% mniej, hać jeszcze 2024.
2: Niemale 26 deliktów Horniej Łużycy je policja wusledzić moa. Při letanišću kamjencu maja sovotnětka Puja 2 tvarič a samostatne letace cepeliny vuvivač. Sakski zavod Mitep je tam zato čera svoje nuje stejnišćo s hangarom, biruami a zamkanjemi votriju. Aktualnje tam tři osoby za zavod dživa, by u letach cedža ličbu na 15 zvyšić. Zavod je do nuho stejnišća kamjencu nešto viace hač 3 miliony euro investoval. Niedzie 800 tysiąc euro spisywania je za to od kraja Sakskie dostał. Wiece o tym słyszycie biegu naszego wusowania. W okresie maj Budyszin a Zorelc dostawaja żony nieszto wiece dzieci hać Sakskim przerysku. Kajż statystyczny krajny zariad czeraz dzieli, maja żony budyskim w okresu przerysne niedzie 1,4 a Zorelckim w okresu 1,3 dzieci. Sakski przerysk leży niemale 1,2 dzieci na żonu. Po cywie Sakski jest o 2025 znowa mniej dzieci narodziło. Loni by 23,126 babyu statystyczny zariad dzieli, kiedy tam dalej zwyższyciu jedre we wulkomiestach najwiercy porodu, żony we wesnych kunczynach pak dostaje przerysku dalej czaszczyszo dzieci. Ratarecach da miesto Budyszin tukwilu żłobinu za wotwodzinie deszczuje wody twarić. Kajż ze zdzielenki szprywinego miesta Wukadża ma żłobina wodu zamiernie do zbiornika przy starym żelezniskim nasypie wieść. Tak miesto Budyszin szkit przed wulki wodu polepsza. Twarskie dziła maja hać do zrycz decembra zakończone być. Projekt twarczy do romady niedzie 400 tysac euro. Od piatka pytany 680-letny muż, kotroż su jezorje niżej sy pytali, je niebo. Niedzielu popudniu su muskie ciło namakali. Po wszym zdaczu su muże we wodzie mocy opuścili, tak co ze słyskie mocy nie wiace z jezora doczynił. Od piatka byście policja, a wukołanska służba za mużom pytałoj. A to byś upowyższy, kiś namakacie też na internetno stronach, a damotni app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Hajdy so potom rańczam was minie wieszcza dzienca jara przeczyny dzień. Wostanie sucho, a to szło przy miłych maksymalnie 5-20 stopniach.
4: Dalej na puczach a na drogach naszym końcu wszystko w poriadku. Dobru a wieso wiesz tu jest, bo wam przyjemuj.
1: Serbski rozwóz.

podgadacie byli k naszyście 5 godzin 11.40, a tu już przyjdziemy k naszym dżentniejszym pokiwam. Przychodne serbskie blido w Sakskiej stolicy. Dreżdanach te wotmije so dżentsa, a to wieczo 6.00 znowa w Gorczmie tam am Tor, Vincent's Twenties Pub. Wszyscy Serbia z Dreżdana w okoliny są na besedu maczernej rieczy wutrobnie witani. Tak, hościciela pisaja. Jutro cioch je zaso kofecioch w Serbskim muzeju. Protika moja wužica z leta my središčiu, tutaž ako vukadža z leta 19. a dvaja posta a dokumentuje oficiálnu obrazu politiku a serbske strategie k sebe zvičneniu. Na drojem boku pak dovolí taktiež dolady do serbskych sebe stereotypu. Vorunje tute punže v kofi cioch zariadovaniu referent popodnia je dr. Robert Lorenz, vedomostný sobudževačer Serbského instituta. Nedko na zemi, šako sú tiež husto na zemské viki, tu mám za vás dvaj pokývaj. V Vázu zmia lieca hižo 21. raz teke na zemské viki. Piatk zmia kinovečo, najprede po 6 za dzieci, a po 8 potom za dorosčených. Nazemské viki, da sú potom sobotu od 10 a nedželu je od 10 dzieciace svedžen. A tiež u budeske mieščanske bibliotece zmeja nazemské viki, sú to nazemské čaporové viki s čelakorými zajímavostkami z keramiku s poclínom, vomjane viece a tiež vomjostvo piatk od 6. Nie vodeče od 10 do 6, tak vôko. Nitko přepadám svoju tu Franke Veseli.

A što se hewaki jeszcze dżęce rano naszym programie tak namaga, to su interpreća do dżęcniszego rania. Słyszymy Jana Redu z Tu skutkuju. Dziesz Maria Matzyna, jedząca rana zase podla. A bez niego wiezo dale ninja, bez Denisa Wenzela medwicy. Nitko sedam menšino po šestčih, svišime tež Teo Antušobu z Sim Zakuzvana.

Posobotniejszej rede na Modrzeżdżynę przeciwo Braunschweig był czachu randalirowany. Gdzie 200 apostafenów by sobotu wieczor z regiocachom z Lipska do Drzeżdżan popuczu, po czymś by, każ policja zdzieli, cza zanierodzene z czyny pomorane, a czałowy nuznik zatykane wideowe kamery bychu wotlepene albo zamorane. No haj, tyż druzy w czału buchu worożeni a skrzywdzeni, dla toho policja nie tylko przepytuje. Po czymś policja naszym końcu to rozmysluje, to winodom Bettina.

Ale zaśnij mi sniczka, bo se nie dosaja. Stony, a prajuci, swoje smachy tu smi, a dzi.

0: Moji redaktor jo Radia Zadkule su so včera večo s kumštni inteligencu zabirali. A s prašenjem, začo so tuta vonje vuživa? Suda modostni, što još vuživanje kumštni inteligencu nastupa, tiš kuski kreativni?
1: Šun relativ husto, also za jara mauke prašena, abo ti za šulske nadavki, diš ja tam imamo sine što rozkvatsch tam, abo tam.
2: Also teke šidne prašenja, kišen si staj. Kici šo džo hač to do Google zatipvač, a potom tam nekeke strone čitač.
3: Najhusti šo v šuli, potom za nauki, abo diš si doma nešmo raz od KI rozkvatsch, da zato lipo rozumim.
4: Ja wujem KI drude za Schulu, de stürm ja nicht da. Wujewat snano za nekeke pschenoschki we Schuli.
1: Nits da kuste als ja wujem wohne ChatGPT. Heit da so paschen za nekeke bockige gisha treben. Ha hai gei kuste da gedrude ich mein za Schulu neke genau ki hat trebe bumots.
5: Ja da wohne za Schulu wujem. Halle de za schidne Witze im Kai Schwarich.
0: Potekim, jeli orientujemy się na tutych wodmowach, wużywa po prodze niemale każda szula a każda szulaka za szulskie nadoki KI. Ale zadkulary są też z naopacznej perspektywy zabierali. Cyril Mark, student wuczarstwa za matematyku a informatyku, staje quasi runie miestem.
6: Wielki problem, który się sam się jako szula te dożywił, że z wuczara zapoczną spotkają się na przykład te KI stupić, to w moich oczach jest zmylk. Dokąd przed tymi latami za nic, a Jensa Schindmann może zakazać. Hej, tak prawo, same ja też nie jestem żadnym rozrysany za ten problem namakał, ale nie dobi jako wódczor, pan zapocząć się temu wydomy, bo co jen te nadawki tak koncipuje, co jen KI jako przydatny pomocny skrytk może dualić, a nic zakazać. Dokąd po co tu to nic nie używa.
0: Ale jak, albo kotre nadawki mieli wuczerio stajecz, zabychu szulario przyjusiem pozytywny wuknięcki efekt nazonili. Za to susa zadkulario też z Jonasem Zyndu rozmawiali. Wunczyni runie swej referendariat Lipsku, a je niedawno przy trenowaniu matematyckie KI sobu skutkował.
7: To jest też ważne, jak su domacy nadawki miastem stajane, so dobia te dzieci też opisać moc, jak su one na usłytki przyszli. Abo tež to rozjasnič moc, ha nic jenoš, ok, to je pravi, abo to je vopak. Přesto je za diči, ha modostnič vážne, tež to zrozumič, što ta KI jim pravi. Ha vo tem přemuslič, hač to tež sva trichi.
0: Čas je to menija. Kumšta inteligenca sluša ižo cvu kvilu k tomu, tež v šuli vezo. Ale vopravdži te přiručki, dže a kak optimalnje s tuti ekstremnej tehnologiji upravje vopkađeč, přiušim dale ne eksistuje. V nekotrih perspektivah su moči rozvosunice čera večo rečeli.

Tak mało ludzi, kajż minionych 20 letach nic w obsiedzi lica immobiliu, respektivnie dżensniejszy dżin. Immobiliu tak pokazuje to najnowsze przepytowania. Jednoż w bazokach 43,5% w obsiedzi tak rec bydlenie, w którym sam bydli dom albo bydlenie. Většina ľudí je z 25 a 45 letami. Hoj, te pfalča pravi dvonie podruž, bydlenia abo imobilia, pak jim nesvúša. S tým je Nemska na 27. miestne po celej EU.

0: Bielna dziewięć je Nicole Simonowa je dospiewała w oczyke Spihelsu a do oczu Bettine Wenderotowi. Nietko poladam.
1: W oczy, co dżęca rano rieci. A to czytamy w nowinach.
0: W najmenucie do nowin pola dała hućba pisane barby dobra nalada przy Berwoldskim jezorie Wulki i Wentaj Holy Festival a Break the Rules może taj so też klito za so przewieźć. Gmieńska rada Hamo je zelenu świecu za to dała. O nie o tym so czytała Bettina.
2: Hej, a to nebie cyle bez czerzu ta zelena świeca, tak pisa ja lauze co rundschau, dałaše vo sebe klitno menujce czerze z przy a wotjezdom w opetuariu tutiju festivalu. Radzičeljo, gminsce radzičeljo rozprawiachu vo dłuhich rynkach čakacych autach a žadaja si netko lepše rozrisania, štož nastupa miestrujim logistiku.
0: Terminaj môžete si netko hiž raz zapisać klitu 12. junia przewedu Atlantisu edicju Wužiskeho Holy Festivala przy Hamorskim Przybrehu. Na Klitňanskim boku je potom 22. do 25. julia jacodňovský festival Break the Rules zariadovach je reča netko hižo vo 70 ektach.
2: Hej, a tam ma so rec, zobie pšiši kritice lica šako bilanca kytro pozitivna. Možachu lica menujci hižo viace v opetuariu vitač hač leta do toho. A netko kaž prajene hotuja so tam spolni paru na pšišodni zariadu ani pši jezoru pod hujem nebjom předpředajn je hižo otorena.
0: A pši tuti možnče stajnete štošto lutovač, tak daleko potekim všeladka za aktualnije lauzeca runča.

Venio znate za svoje živadłowe kusy a knigwy za doroščane a žiši při sud Łužice mjaze z Herskiho su a Brunicovým bagrom je přece mio ve fokusu. V Žilově bydlice Juri Koch jo žinca živi 60 let stará a vo njom bužo se šověše žinca v Herském kulturnom magazíně a při mikrofoně jo Gregor Klim. Vítešo. Nimsko-serske ludowe živadło Budyšin planuje k jubileju Kocha jego novelu Višnina na javišćo spraš. Co konkretnie mają przed kvotom, som pejedal z reżyserom Aleksandrom Marušom a z grajajom Marianom Bulankom. Nieszczo jeszcze mili gośbu, toż to czojnie cytaš, słuchamy na urysk teje Višnine žinca w literarnym rożku. Do tego se wie, co my gratulirowaš a co my uzwignuš nikotare stacje ze żywienia a statkowania Jurija Kocha, rednje Aštopetla, net žalos.

0: pejedame wet autora Jurija Kocha. Žince autovao 60 let star. Juri Koch štapja z jego tekstu do rano w Užice. Jemu žo veto dokumentirovaš a napejedaš to, což beli, žo vo zgubenje domovnje, vo znicenje nature a vo opete obchovaš kulturu. Južo NDR-skim casu jo študirovane žurnalista teatrove vedomnostnik pestarcov s jego tekstami a grašami s knjigvami Hanna, jo tej židoce šircec Hanna v jego rodnej Sive Horkach staju pomnik, jego gruben rand noticen z leta 2020 gnujúce skiciruju to vejovanje v rogu. Jego luštne žišece knjigve sú se dovele recov přestajili Juri Koch, venio nosar šakých mytov, miasto drugi myta Čišinskýho. My zaspomínajome nendo nekotare dalšne aspekte z jego živenia.
1: Ako publicist je už obšecej vážny głos dolných Serbov.
2: Mogu napšal do groniš cas mojego povenského živenia. Som znava Jurija Kocha, som z ním Cynisch mewa, Powowański, on ja był przy rozkwasu, mój kolega, przy domowinie, sobą wyjowa za to serskie hufy dolnej w Užice. A ja se jego sebe Belgien cestczym, on ja wielki przykład, zwojewski, żurnalistyski, jego knikwy, jego wiele bocność przy pisaniu, a jego wojowanie wożarzanie dolnej w Užice. Co wiele uknuwa tego od niego. A nieco wosebne, jo rzadko, jo Juri Koch raz jednego chwalił, albo jedną od nas drugich. Ale gaż, pon se mogał napszał na to gierdę byś.
1: Krytyzirował jo przedewszym znicenie serskich słów przez udobywanie Brunice. Wesebnie jo miał nawet ma rogu.
3: Kaž je to pisne žred, vas toga casa ogledam, pa in kušte se na njega pošegujo. Azo, te ljuže niso se šikne zverili za Serbo pejedaš, a so se predsi na Jurija Kocha pošegovali, dokolaž je ven jedan legitimni zastupnik serskega luda bil za njih, a tle toga je ven vegin važnu rolu grao, ven jo ten tema popšavim, či samim sam na dnjone pored politiki stajil ten cas. A dlatok jo, až jo ten serski sedlinski rum v bramborskih ustavach sčitane, to je popšam jo ga zaslužba. Bo ja gronil.
4: Ja som Jurija Kocha doživio teke ako básnik, ako spisovaše v Gorni a Dolni Vúžice. A to je přece vegin zajemno bo, kak jan se pogibujo v dvima ricoma v Gorni a Dolno Serbšinje. Kak wenn swoje naskonienia z Gornej Vúžice ho pokażą.
1: Ako renomowany melar Günther Rechen przed 15 letami zgetował ten portret, jo Juri Koch sucho skomentirował, to nie jo veto kak niecht glida sam na se, ale kak wizje jego druge.
0: Mysli k živeniu a statkovaniu Julia Kocha, z čo svešali, kvose sú byli rozkvosunica Marion Štencelová, přírodoščita René Šusta, historika Pět Šuman a pejedavajo Maria Likoska-Winklerová. Nice na my, co my jomu žinca gratulírova štokše druge teke, to cenime net a přitom skonime ešte víci veci facetov ve toga autora, nepere spíva o Gerald Schön, tekst z Piera toga narodninária a ja mienim rednejšie spruch napšodu nedajo. Což máme, to máme, ved máme.

Jutta Kaiserowa je była w rozgronie ze żurnalistą a autorem Jurjom Kochom. To było jedno uściwanie z naszego archiwa z lita 1906 a 1906. Pierdeś samy o Juriu Kochu jako dramatikaria, net po muzyce.

0: Sjome se nam došti hilo, a svišeme na urisk znati je novele Jurija Kocha, svišeme ved novele Višnina, abo pšauje gaš Višnje kvitu, urisk z 5. kapitla. Starki ved je jene, kboni je vesobe te ljuboščinske tragedije, jo se pedal nabrjok gölnigo gata. To je jedna klucova scena tog čojenja, v kterem zacuvame ten cesto citirovane magijski realizm. Manfred Starosta jo teke ten tekst predstavljajo do Dolnosjarske rice, a Franz Deuse cita.
1: Při púšťadle gölnego gata jo sejžel starki. Oko jo mev svoj spedobne flack. Vetude jo převižel cevu pvoninu gata. Oko jo gledal geli do jeje velikego mokšego oka. Višnina jo lažava přece ještě na samskem mjestnje. Vena jo pljeva a piva. Nikotare z jeje gavuzov su se z rogožu zjadnošili. Tamne su segali do dvemi, v jasnej veže su bili vižeš, abo su se načegovali a pestajali mjatelam. Ej ty, jo vovo starki. Ale położył niejo cewu mec do swojego głosa. Zawołanie, w którym się wiedział, komu jo myślone, jo leśło pe gwazinie gata. Jo wołał jeszcze raz, nieco mecnej. A wetkwos jo se wrosił z tamnego boka gata. Oacej niejo se nic stało. Starki jo gledał rozbużone, do veżanego gleda dva. A niejo było zapriesz, aż jo se chapiała rogoż gibaś. Tam ma sem. Gromaże. Ako by se spła za ruki żarżali, każ kupka luzi we wiasowej gromaże. Teke spijuce je wiśninowej krony jo gibanie uchadało. Tam, żoż su gałzy do wedy sztapali, su se tverili vežane kelasa. Rozmier pevečujuce a se zesvabjejuce, ale přece ještě mecne dosť, až nejo žedne je nevestosti bylo. Něco jo se cynilo. Ej ty, jo raknu starki ještě raz, sebe vieste, až jo dorozmieše mežne. Jasny muskiecy głos jo był słyszać. Co coś? Pysłuchało jo se, akoby wete groniar niżi we sekele bajucych wedowych roślinach sejrzał, a gat ako lejk używał, w którym jo se jego głos zmecniował, aby na dimenzji przywzeł, któruż jo ako obydlar tamnego media trebał. Nic wesebnego, jo bete gronio starki. Jano krotko rozgrono. Jano rozgrono, jo klincavo skata. A ve com? Ve tvejom kraljestvje, jo rjaknu stare muski. Te riedne bish u vas. Svetku to vish? Spajko. Veriš to, bajko? Ve tvej starobje? Ve našom casu? Nie o to zakazane? Nie, jo bete groni stare. Zakazane nic, ale... Ale co? Wejna jo uderiła. Kto wejło przeszło komu? Bajki przeszło aparatam. A kto dobydnio? Nie wiem, jo bete groni stare. Nażyjam se aż bajki. Uacej bużo nasvejše vestudne. Muž veveže jo se chachal. Jo se přispuchalo, ako by cevu širokosť guby zasajžil, aby svejo jasele zúraznil. A guba jo byla široká ako gelný gat. A rezonanca jo nastavala v gelných rumach a naraz jo starkemu bylo, ako by se jomu couvalo, ako by pedre mal. Jo se obrošil a slezeň jogo jo stojo pedružba. Pedla mopeda. te nazwajš pukazar. Tak jo se jomu zdalo, jo južo cebu chylou byl. Snaž jo ven to byl, kenž jo se smial. Snaž jo ven to rozgronovjat. Niento nejo nic svece jasne bylo. Niento jo dejo na šom cviblovaš. Niento jo byla bajka, kenž jo se tak riedne zachopila. Doca sa skeincona. Ach ty, jo groni starki. Na kataru svajšpu kažoš? Na tamnu, jo bete groni muski, fraku a cylindrie. A gabužoš za enu a mata duce? Jo se dale pšašau. Pedružba jo pšimnu, do nučiko neje kapse fraka, a jo ušegnu z neje cerjene kniglicki. Jo přebieral opjena, a jo skincne gronil, skoro, skoro stej na ryže. Obstaram šo k vašej spokojnosti. Veď kšome fraka jo veda kapala. Na škerniach sú vysali gatne rostline. Zelena žaba jo skicova zesetva mopeda, ako jo moto chopil praskotaš. Muski z tisac raz převeranym oblicom, ktoréž jo se zemskej kerše byša rónavo, jo vetjev. Bante su za ním zaletovali, kaž papier jane ogon plona. Starki jo piekorn stanu. Jo stanu, ako by přece ešte z kšasnego spania vecúšoval. Jo cvonky upšestrival, jo samo zeval a se k veže schylil. S velikým napinaním jo se jomu peraživo, s kňackami palcu gavusku višniny přimnuš. Jo starce v kronu do dvimšeje vede. Tak jo lepje, jo gronil.

Wiecie, staramy się za siebie w osiasku polityku, a kubwa nie, informujemy wet pesyżenia Sjaskiej Rady Bramborskiej, ta rada co opradować kaknen dalej, że ze zwadu w osiasku serlinski rum. Na tom pesyżeniu możesz o teke wypedla byś, gaś południowym czasunem przysłuchają się na podwiju, to że przez online livestream na boku Bramborskiego Krajnego Sejma. Albo zaszaltuj się wiecie serski program, a słyszysz się o show w naszym powiedzeniu. Pojęc stoją Ania Kochoc-Szwarcowa we studiu, a ja som Gregor Klim, a życzę wam jeszcze jedno w autoru. Ahoj!